0: ale ko matola se le gata isaka mathosi
1: lokho ndikhumbuka Raulina lewa
0: jwale ntimaka ta Raulina kunyadawa akwe